Przypominam, że w tej audycji słuchamy nagrań, które uzyskały tytuł The Blues Song of the Year w latach 2011-2022 i teraz doszliśmy do roku 2015. Nasz dobry znajomy z festiwalu Rava Blues, Elvin Bishop, opublikował wówczas album zatytułowany Can't Even Do Wrong Right, co można przełożyć na nasz język, że nie potrafię nawet popsuć czegoś we właściwy sposób. I to jest tytułowa piosenka z tego właśnie albumu. Elvin Bishop.

Wśród zwycięzców w kategorii bluesowa pieśń roku w latach 2011-2022 dwukrotnie pojawia się nazwisko Waltera Trouta. Czasami można się zastanowić, czym kierują się ci, którzy decydują o tym, żeby dany utwór, dane nagranie, dana piosenka otrzymała

miała jakieś najważniejsze wyróżnienie. I myślę, że w przypadku Waltera Trouta, niczego nie ujmując jego zasługom, jego wirtuozerii i jego naturze muzycznej, że w jego przypadku pozamuzyczny element odegrał także ważną rolę. Bowiem zapewne Państwo pamiętają, że Walter walczył przez wiele lat o powrót do pełnej dyspozycji zdrowotnej. No i właśnie były takie momenty przesilenia, które po różnych zabiegach doprowadzały jego organizm do pełnego funkcjonowania. W 2016 roku ukazał się album zatytułowany Battle Scars, czyli takie rany odniesione w rezultacie walki. Czyli tytuł nawet tej płyty nawiązuje bezpośrednio do owych okoliczności, o których przed chwilą mówiłem. Na tym albumie Battle Scars znalazł się też utwór, który sugeruje tę samą okoliczność. Gonna live again. Odżyję, będę żył ponownie. Walter Trout, pieśń roku 2016.

w Ostrowie Wielkopolskim. I szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy wykonał wówczas tę piosenkę. Z całą pewnością natomiast wykona ją w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa. Walk a Mile in My Blues, Curtis Salgado, pieśń roku 2017.

Przyglądając się temu zestawowi pieśni roku, najważniejszych bluesowych piosenek z lat 2011-2022, widzę, że niemal wszyscy wykonawcy tych piosenek mieli okazję zaprezentować się w Polsce i wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogliśmy również słuchać tych pieśni na żywo podczas ich koncertów. Rok 2018 okazał się sukcesem Ricka Estrina i jego The Nightcats. Ich utwór zatytułowany The Blues Ain't Going Nowhere, czyli Blues nie błądzi, można powiedzieć, ukazał się na albumie Grooving in Graceland i był on, można powiedzieć, wspólnym dziełem samego Ricka Estrina, no i Kida Andersena, który był producentem tego albumu. Obu zresztą gościliśmy mniej więcej w tym czasie w Polsce. The Blues Ain't Going Nowhere, pieśń roku 2018, Rick Estrin and the Nightcats.

kilka znaczących nagrań i wyróżnień nie tylko w czysto bluesowych rejonach, zdobył album No Mercy in This Land, firmowany przez Bena Harpera i Charlie'ego Musselwhite'a. To był rok 2019. Nic więc dziwnego, że wśród nominowanych do tytułu Pieśni Roku 2019 znalazł się także utwór z tego albumu. Utwór tytułowy No Mercy in This Land, Ben Harper i Charlie Musselwhite.

Do kolejnej bluesowej pieśni roku mam szczególnie sentymentalny stosunek, bo kiedy opublikowano nominacje do tej kategorii, natychmiast pomyślałem sobie, że z całą pewnością właśnie ta piosenka, czyli Lucky Guy Nicka Mossa i jego zespołu, zasługuje na ten tytuł. No i sprawdziło się. Cały album też nosił tytuł Lucky Guy. Tytułowe nagranie z tego albumu, pieśń roku 2020, Nick Moss Band.

w 2021 roku. Ponownie pieśń roku to utwór wykonany przez Waltera Trouta, o którym już wspominałem przy okazji prezentacji pieśni roku z 2016. Walter Trout wówczas nagrał bardzo chwalony powszechnie album zatytułowany Ordinary Madness, a na płycie tej znalazł się utwór All Out of Tears. I to właśnie stało się piosenką bluesową roku 2021.

Wśród tych 12 piosenek, które zdobyły tytuł bluesowej pieśni roku w ciągu tego dwunastolecia, dominowali wykonawcy dojrzali o mocno już ugruntowanej pozycji. A w 2022 roku tytuł pieśni roku zdobył młodziak Selwyn Birchwood, który skomponował i wykonał utwór zatytułowany I'd Climb Mountains. Zdobywam szczyty. Tymże właśnie zdobyciem szczytu, czyli pieśnią roku 2022, kończymy to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Tytuł Praise to Helsinki, czyli pochwała dla Helsinek. Helsinki, wiedzą Państwo, stolica Finlandii. Wykonawcy, no też niewątpliwie fińskie dźwięki, Pepe Alkvist i Jukka Gustafsson. Pochodzi to nagranie z albumu wydanego w 2024 roku, noszącego tytuł Stovall Kohoma – A Tribute to Eddie Boyd. No i tutaj ci, którzy już wiedzą, skąd się wziął nasz sygnał, być może coś zaczynają domniemywać, skąd to skojarzenie tego właśnie nagrania z sygnałem pierwszego odcienia bluesa. Otóż panowie Pepe Alkvist i Jukka Gustafsson są zasłużonymi muzykami fińskimi. Pepe Alkvist dosyć wyraźnie związany z około bluesowym graniem i nagrywaniem, a Jukka Gustafsson, no owszem, ma w swoim dorobku sporo bluesowych nawiązań, ale jest także związany z czymś, co nazywa się jazzem. Ich spotkanie w studiu doprowadziło do albumu, który zawiera w sobie wspomnienie Eddiego Boyda, znakomitego bluesmana amerykańskiego, urodzonego właśnie w Stovall w hrabstwie Coahoma nad Mississippi. Stąd tytuł tej płyty. I to jest też dla mnie okazja, żeby przypomnieć trochę Eddiego Boyda, który no, jest znaczącą bardzo postacią w historii bluesa, chociażby ze względu na to, że jest autorem jednego z najbardziej znanych i najczęściej powtarzanych w ostatnich dziesięcioleciach ubiegłego i tego wieku bluesów, czyli utworu zatytułowanego Five Long Years. Posłuchajmy oryginału. Five Long Years z albumu Eddie Boy Sings and Plays, rok 1952.

Eddie Boyd urodził się nad Mississippi, ale przeniósł się wzorem wielu jego współczesnych do Chicago i tam głównie nabierał doświadczenia w otoczeniu współczesnego mu bluesowego środowiska. Miał też okres współpracy z bardzo zasłużoną dla bluesa i rock'n'rolla firmą Chess, dla której nagrał kilkadziesiąt utworów. Wśród nich także i to, I'm a Prisoner, sygnowane organizmem muzycznym o nazwie Eddie Boy and His Chess Man.

Dla nas po tej stronie Atlantyku chyba takim najbardziej znaczącym okresem twórczym i nagraniowym Eddiego Boyda był jego pobyt w Wielkiej Brytanii w drugiej połowie lat 60., a zwłaszcza jego kontakt z muzykami spod znaku Fleetwood Mac. Dzięki Mike'owi Vernonowi, ówczesnemu szefowi wytwórni Blue Horizon, powstał fantastyczny album zatytułowany 7936 South Roads. Eddie Boyd with Peter Green's Fleetwood Mac. Ja z ogromną radością i z wielkim sentymentem podchodzę zawsze do nagrań z tej płyty. Stąd w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa będzie znaczący jej fragment. Ale zaczniemy od czegoś bardzo jednoznacznego, czyli od kompozycji Eddiego Boyda, Just the Blues.

Wyobrażam sobie, jaki zachwyt wzbudziło w muzykach grupy Fleetwood Mac, czyli w tym podstawowym triu składającym się z Petera Greena, grającego na gitarze, Johna McVie, basisty, i Micka Fleetwooda, musiał wzbudzić okoliczność muzykowania i nagrywania z Eddie Boydem, który przecież był dla nich taką bluesową opoką. A z drugiej strony, kiedy słucham tych nagrań, odczuwam też niewątpliwą satysfakcję, jaką dzielił ze swoimi młodszymi, białymi kolegami Eddie Boyd, kiedy nagrywał wspólnie z nimi swoje numery. Teraz chciałbym przypomnieć z tego właśnie okresu taką parkę nagrań świadczących o tym, jak różne w nastroju były kompozycje Eddiego Boyda w zależności od tego, jakie przesłanie niosły w swoich tekstach. To będą dwa nagrania tyczące najbardziej chyba takiego popularnego tematu poruszanego w pieśniach bluesowych tego czasu, czyli na temat relacji damsko-męskich. Pierwsze nagranie nosi tytuł She's Real, bo to jest ten moment, w którym autor doznaje ogromnej radości z świadomości, że jest obok niego ta wymarzona kobieta. A drugie nagranie to bardzo refleksyjna pieśń, ponieważ okazuje się, że ten obiekt uwielbienia zniknął. She's gone. Po prostu jej już nie ma. Taki jest tytuł tego nagrania. Dwa razy Eddie Boyd i młodziaki z Fleetwood Mac.

W latach 70. Eddie Boyd koncertował niemal w całej Europie, ale szczególną atencją zaczął darzyć północ naszego kontynentu, a konkretnie Finlandię. I tam też zresztą osiadł, tam nagrywał, tam też nawiązał bliskie kontakty z muzykami i z płcią przeciwną. I stąd też Pepe Alkvist i Jukka Gustafsson, wspomnieni na początku, czerpali swoje pierwsze bluesowe doświadczenia właśnie z kontaktami z Eddie Boydem. A ja bym chciał teraz skorzystać z okazji i wspomnieć o moich takich fińskich skojarzeniach z muzyką bluesową i około bluesową, które z jednej strony są historycznie mi bliskie, a z drugiej wręcz współcześnie urzeczywistnione. Na początek dwa nagrania grupy Hurricanes, zespołu, który korzystał z bluesowej tradycji, ale przede wszystkim szedł w stronę czegoś, co być może w Wielkiej Brytanii nazwalibyśmy pub rockiem, a w rzeczywistości był to bardzo szanowany, ceniony zespół koncertowy, który przez kilkadziesięcioleci bawił Finki i Finów swoimi koncertami i nagraniami. Będą to nagrania z przełomu lat 70. i 80. The Hurricanes w dwóch numerach Elasa McDaniela, czyli Bo Diddley'a. Roadrunner i Hey Bo Diddley.

To było fińskie około bluesowo-rockowe wspomnienie sprzed lat, a teraz coś no, bardzo współczesnego, czyli Erja Liitinen, niewątpliwie pierwsza dama fińskiego bluesa, a niektórzy nawet mówią, że to jedna z najwybitniejszych przedstawicielek współczesnego elektrycznego bluesa w Europie. Posłuchajmy, jak Erja Liitinen interpretuje słynne The Sky is Crying.

No i wracam teraz do panów Pepe Alkvista i Jukki Gustafsona i ich albumu Stowalkoa Homa poświęconego twórczości Eddiego Boyda. Album ten, jak wspominałem, zawiera głównie kompozycje Eddiego Boyda, ale znalazł się tutaj także numer, który brzmi tak, jak mógłby go wymyślić Eddie Boyd, ale to jest właśnie dowód szacunku dla tego zasłużonego bluesmana ze strony jego fińskich partnerów. Tytuł tego utworu: The Blues is Here to Stay.

No i wreszcie dochodzimy do tego momentu, w którym zdradzam, w jaki sposób poruszony na wstępie temat oryginału fragmentu nagrania, który jest sygnałem Bielszego Odcienia Bluesa, wiąże się z tym, co dotychczas Państwo słyszeli. Sygnał Bielszego Odcienia Bluesa to fragment nagrania fińskiego zespołu Wigwam, który w 1975 roku opublikował album zatytułowany Live Music from the Twilight Zone, na którym znalazł się dosyć rozbudowany, bo prawie 8-minutowy utwór składający się z dwóch elementów, czyli z dwóch standardów bluesowych Help Me i Checking Up on My Baby. Autorstwa dwóch filarów bluesa z ubiegłego wieku, czyli Sonnego Boya Williamsona i Williego Dixona. Jednym z założycieli i długotrwałych uczestników działalności fińskiej grupy Wigwam był właśnie Jukka Gustafsson, którego przed chwileczką słyszeliśmy. No więc tak troszkę koło się zamknęło, współczesność połączyła się z zamierzchłą przeszłością. No i dzięki temu usłyszą Państwo po raz zresztą enty, pełną wersję naszego sygnału, czyli nagranie grupy Wigwam Help Me Checking Up on My Baby. Czyli wiadomo już teraz na pewno, że to był Bielszy Odcień Bluesa, a przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki. Everybody!

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Nie będzie to jednak audycja o sprzedawaniu kitu czy też kupowaniu kolumny Zygmunta, tylko ten album natknął mnie taką myślą, żeby posłuchać sobie w zaciszu, a potem zaprezentować to moim słuchaczkom i słuchaczom różnych duetów Vana Morrisona, które licznie ubarwiały jego fonograficzne dokonania, a na płycie Somebody Tried to Sell Me a Bridge jest kilka takich duetów i stąd właśnie ta inspiracja. Album z 2026 roku kończą dwa nagrania Vana Morrisona z Buddym Guyem. Szczerze powiem, że nie jestem specjalnie nimi zachwycony. Głównie dlatego pewnie odnoszę takie wrażenie, że wiem, a to zresztą słychać, że artyści nie dokonali tego nagrania, siedząc w studiu twarzą w twarz, tylko zostało ono zrealizowane za pomocą wirtualnego miksu. Są natomiast przykłady, że takie nagrania wspólnie realizowane mogą brzmieć pięknie. Tak było na przykład w 2015 roku, kiedy na albumie Born to Play Guitar Buddy'ego Guya pojawił się Van Morrison i wspólnie nagrali utwór Flesh and Bone.

Flesh and Bones z albumu Buddy'ego Guya Born to Play Guitar ma w nawiasie też dopisek Dedicated to B.B. King. No oczywiście z B.B. Kingiem Van Morrison też ma nagrania w swojej dyskografii, zarówno w swojej własnej, jak i w dyskografii B.B. Kinga. Ja wybrałem nagranie zatytułowane If You Love Me, które znalazło się na albumie duetowym B.B. Kinga zatytułowanym Deuces Wild. B.B. King i Van Morrison.

Wracam jeszcze raz do płyty Somebody Try to Sell Me a Bridge, bo tam znalazły się chyba aż 3 nagrania z udziałem Elvina Bishopa jako gitarzysty i trochę też jako wokalisty. Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, żebym wcześniej słyszał ich wspólne dokonania studyjne, stąd też myślę, że warto zapoznać się z jednym z nich, bardzo współczesnym. Oto Van Morrison z Elvinem Bishopem w utworze Deep Blue Sea.

Deep Blue Sea to kompozycja Johna Lee Hookera. No i tutaj już mam bardzo błyskotliwe nawiązanie do współpracy Vana Morrisona z Johnem Lee, która owocowała wieloma przepięknymi nagraniami. Zresztą zdarzało się, że Van Morrison produkował wręcz nagrania i płyty Johna Lee Hookera. Tak też było w przypadku płyty The Healing Game z 1997 roku. Z tego albumu posłuchamy nagrania zatytułowanego Don't Look Back.

0: Billy Van Morrison.
1: Thank you, John.
2: Nagrania duetowe Vana Morrisona z kobietami no, nie są aż tak liczne jak te z koleżkami. Głównie zresztą z równolatkami, no, albo nawet ze starszymi. Wśród tych nielicznych nagrań z kobietami moją szczególną uwagę zwrócił album z 2000 roku. Nosił on tytuł You Win Again i był firmowany przez Vana Morrisona i Linda Gale Lewis. A Linda Gale Lewis to młodsza siostra Jerry'ego Lee Lewisa, też grająca na fortepianie, też śpiewająca, no i też pochłonięta tradycyjną formą rock and rolla. Na wspólnej płycie Vana Morrisona i Lindy Gale Lewis znalazła się kompozycja wcześniej wspominanego Johna Lee Hookera, Boogie Chillin'.

Płyta Somebody Tried to Sell Me a Bridge przyniosła też duety Vana Morrisona z Taj Mahalem. A zdarzało się to też wcześniej. I to za sprawą naszego współrodaka, czyli Mitcha Woodsa, który na swoim albumie Friends Along the Way pomieścił dwa, czy nawet może trzy nagrania, w których wspólnie prezentowali swoje umiejętności Van Morrison i Taj Mahal. Oto z albumu firmowanego przez Mitcha Woodsa, Van Morrison i Taj Mahal w słynnym CC Rider.

Teraz będzie jedno z dosyć rzadkich, że tak powiem, nagrań, bo to będzie wspólne nagranie Vana Morrisona i Bobby'ego Blanda, które znalazło się niespodziewanie dosyć na albumie zatytułowanym The Best of Van Morrison i na trzeciej części tego zestawu jest kompozycja Morrisona zatytułowana Tupelo Honey, w której właśnie obaj muzycy dzielą się partiami wokalnymi. Van Morrison i Bobby Bland.

tym duetowym zestawie, oczywiście dokonanym przeze mnie, nie może zabraknąć duetu Vana Morrisona z Mavis Staples. To nagranie wyjąłem z albumu, który Van Morrison zatytułował prosto i oczywiście Duets. Utwór nosi tytuł If I Ever Needed Someone. Van Morrison i Mavis Staples.

Mówiłem o tym, że Van Morrison z koleżkami, równolatkami albo nawet starszymi od siebie nagrywał duetowe wersje swoich i cudzych przebojów. Takim starszym kolegą był jeden z seniorów brytyjskiego rynku muzycznego, czyli Chris Barber. W 2011 roku Chris Barber opublikował firmowany przez siebie album zatytułowany Memories of My Trip. I tutaj odnalazłem bardzo interesujące nagranie. To jest kompozycja W.C. Handy'ego zatytułowana Oh, Didn't He Ramble? A w ścieżce dźwiękowej tego nagrania usłyszymy dwóch wykonawców. Dr. John i Van Morrison. No ale firmuje całość Chris Barber.

także starszym kolegą, z którym Van Morrison dokonał wspólnych nagrań, był prekursor rock and rolla, czyli Carl Perkins. Oto kompozycja Carla Perkinsa, Bop in the Blues, z albumu The Healing Game. Van i Carl.

Jednym z moich ulubionych duetowych nagrań Vana Morrisona jest jego duet z Chrisem Farlowem. To jest połączenie dwóch, można powiedzieć, takich bazowych bluesów, z których korzystali jeszcze w latach 60. brytyjscy wykonawcy około bluesowi. A mówię o Stormy Monday i Lonely Avenue. Właśnie te dwa połączone standardy bluesowe wykonają Van Morrison i Chris Farlow.

Tak jak nie mogło zabraknąć w tym zestawie duetowych nagrań Vana Morrisona Mavis Staples, tak nie może też zabraknąć Erica Claptona. I oto ich dosyć świeże dzieło, czyli utwór zatytułowany This Has Gotta Stop. To kompozycja Claptona, którą pomieścił on na albumie Meanwhile w 2024 roku. Eric Clapton i Van Morrison.

I na koniec bonusik bez udziału samego Vana Morrisona, za to z udziałem mówiącego te słowa. Jestem Janem Chojnackim, który zaprezentuje się jako chórzysta i jako instrumentalista. Jak Państwo wiedzą, jestem wirtuozem drumli. Oto jak wykonaliśmy wspólnie z Irkiem Dudkiem jedną z najbardziej znanych kompozycji Vana Morrisona, czyli Glorię. To był pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Mirek Dudek! Mirek Dudek!
1: Wojciech Waglewski, słuchajcie Radia Baobab.

autobusem zupełnie niezwiązanych, jak chociażby kompozycji Sinead O'Connor I Do Not Want What I Haven't Got, którą to kompozycję za chwileczkę w wykonaniu Betty usłyszymy. No a jej ubiegłoroczna płyta zatytułowana The Scene of a Crime, zrealizowana z zespołem Drive-By Truckers. Dla niezorientowanych informacja, że to zespół bardzo nowoczesny, chociaż traktowany przez fanów jako southern rockowy. No więc Betty wspólnie z Drive-By Truckers zrobiła rzeczywiście coś bardzo wykraczającego poza takie proste, codzienne rozumienie bluesa bluesa. Stąd też głęboki ukłon dla Akademii Bluesowej, że w tym roku właśnie Betty LaVette została uznana za najlepszą współczesną artystkę bluesową. No, skoro już tak się stało, to trzy nagrania w jej wykonaniu. Wspomniane I Do Not Want What I Haven't Got Sinead O'Connor, a potem z tej ubiegłorocznej płyty I Still Want To Be Your Baby i uwaga, uwaga, kompozycja Eltona Johna i Bernie Taupina Talking Old Soldiers. Panie i panowie, Betty LaVette.

Broken Wings Johna Mayela pochodzi z jego albumu zatytułowanego The Blues Alone z 1967 roku, z płyty, która została zrealizowana niemal całkowicie samodzielnie przez Mayela, czyli no taka John Zosia Samosia, bo zagrał na wszystkich instrumentach, sam to zaaranżował, zaśpiewał. Gdzieś tam w dwóch nagraniach pojawiają się wprawdzie jacyś, ale zupełnie nieznaczący w tym całym bogactwie pomocnicy. No więc mamy za sobą Broken Wings, a teraz przystępujemy do kolejnego nagrania Johna Mayela zgodnie z życzeniem Grega Martina, czyli do płyty Crusade, a z niej wybrał Grześ utwór zatytułowany Tears in My Eyes.

Wspomniał Greg Martin w swoim liście o dyskografii Johna Mayla, którą prezentowaliśmy wówczas z Wojtkiem Mannem na antenie Trójki w latach 76-78. No i kiedy ona już się w zasadzie kończyła, to niespodziewanie dosyć, jak dla kogo niespodziewanie, bo ja się spodziewałem i troszkę nad tym pracowałem. Przyjechał na pierwszą turę po Polsce John Mayle ze swoim zespołem, no i wtedy postanowiliśmy ogłosić wśród słuchaczy pierwszego odcienia bluesa taki plebiscyt na najbardziej ulubione nagrania Johna Mayle'a. I wyniki tego plebiscytu zostały zaprezentowane samemu Johnowi podczas naszej telefonicznej, antenowej rozmowy z nim w trakcie pierwszego odcienia bluesa. Na pierwszym miejscu, no tak, wiedzą Państwo, bo to do dziś

To był wybór naszego patrona, Grega Martina. I przypominam Państwu, że wszyscy patroni i patronki są wzywani do tego, żeby przysyłać na mój adres, który brzmi baobab@radiobaobab.pl swoje 3, 4, 2, 1, ile tam w zasadzie sobie Państwo zażyczą, wybory ulubionych nagrań. No najlepiej, żeby one były oczywiście bluesowe albo bluesowate, ale zostawiam pełną dowolność, jeżeli tylko odnajdę je w swojej bibliotece muzycznej albo gdzieś w sieci, to natychmiast je spełnię. Więc bardzo proszę nadsyłać pod adres baobab@radiobaobab.pl

swoje najszczersze, bluesowe i nie tylko życzenia. 2, 3, 4, jedna piosenka, ile będą Państwo chcieli. A kiedy sobie wróciłem dzięki wspomnieniom Grega Martina do płyty Crusade Johna Mayera, to przypomniałem sobie, że jakieś kilka lat temu, no już dokładnie nie pamiętam ile, ukazał się odnowiony album Crusade, wydany w Japonii, poszerzony o kilka innych nagrań, które też znajdowały się na jakichś innych płytach Mayera. I kiedy sobie posłuchałem tego wzbogacenia, no to pomyślałem, a może dorzucimy jeszcze do wyboru Grega Martina ze dwa piękne nagrania Johna Mayera i jego Blues Breakers. Bardzo proszę, oto It Hurts Me Too. Tu brzmi gitara Micka Taylora, a do tego jeszcze Greeny z gitarką Petera Greena.

Poprzez Greeny z płyty Johna Mayela doszliśmy do postaci Petera Greena. I tym mykiem dojdziemy do tego, że zaprezentuję Oh Well, czyli jeden z najbardziej znanych utworów, które zaprezentował światu Peter Green. To będzie Oh Well w wersji koncertowej z owego koncertu, o którym już wielokrotnie tu mówiliśmy, Mick Fleetwood and Friends, który to koncert miał upamiętnić Petera Greena i jego muzykę i który został też wydany niedawno w 2021 roku na płytkach do słuchania i do oglądania. To jest wersja, w której usłyszymy śpiewającego Stevena Tylera, a na gitarze zagra Billy Gibbons. I proszę zwrócić uwagę na intro, na owe charakterystyczne gitarowe intro do nagrania Oh Well, bowiem ten fragmencik posłuży mi potem do przejścia do prezentacji kolejnego nagrania Billego Gibbonsa.

To było Owell, część pierwsza z koncertu Mick Fleetwood and Friends ku czci Petera Greena. A teraz najnowsze osiągnięcie Billego F. Gibbonsa, czyli utwór, który znajduje się na jego płycie z 2021 roku. Album nosi tytuł Hardware i jest tutaj nagranie zatytułowane My Lucky Card. I właśnie to, o czym mówiłem przy Owell, ta gitarowa introdukcja. Czyż nie jest oczywiste, że musiał się Billy Gibbons zasłuchać i zachwycić tym, co wymyślił Peter Green w introdukcji do Owell, i ten zachwyt przerzucił na introdukcję do swojego własnego nagrania, do nagrania zatytułowanego My Lucky Card.

0: Wokalistką w tym nagraniu The Wild Roots była Patricia Ann Dees. Szczerze powiem, że niewiele miałem informacji na jej temat, ale oczywiście pomógł internet i okazało się, że Patricia Ann Dees to jest jakaś zupełnie niesłychana postać rodem z renesansu, bo ona jest przede wszystkim, tak się prezentuje, no, artystka od sztuk plastycznych, czyli od rzeźby, od rysunku, od malarstwa, a także od projektów czysto komercyjnych, czyli na przykład od opakowań czy od reklam. Ale niezależnie od tego, że jest kształcona właśnie w tym kierunku plastycznym, także kształciła się muzycznie i w związku z tym śpiewa. No i gra chyba na kilkunastu instrumentach, począwszy od klawiszy, gitary, aż na instrumentach dętych, drewnianych i blaszanych kończąc. No więc osoba niesłychanie wszechstronna. Posłuchajmy jeszcze jednego nagrania grupy The Wild Roots, w którym to Patricia Ann Dees prezentuje się w utworze Move Along Part 1.
1: 1, 2, 3, 4.

Album The Wide Root Sessions Volume 1 jest bardzo zróżnicowany, głównie dzięki temu, że uczestniczy w nagraniach wiele postaci z różnych kierunków muzycznych. Wśród tych, których nie znałem, znalazła się także Beth McKee, wokalistka, pianistka, także kompozytorka. Proszę posłuchać, jak z Victorem Wainwrightem w duecie i oczywiście z zespołem Wild Roots wykonują oni utwór zatytułowany Cradled in the Bosom of Jerusalem.

Beth McKee. To był oczywiście jej debiut w Bielszym Odcieniu Bluesa i jej debiut we wszystkich audycjach, które dotychczas w swoim żywocie przygotowałem. I troszkę się wstydzę, że nie wiedziałem nigdy nawet o istnieniu Beth McKee i o tym, jak to jest wszechstronna artystka. No i z tego wstydu zacząłem przeszukiwać sieć i znalazłem kilka jej albumów i teraz nie mogę się powstrzymać przed tym, żeby tego jej debiutu nie potwierdzić jeszcze dwoma nagraniami. Beth McKee z wydanego w 2018 roku albumu Dreamwood Acres. Oto właśnie pani Beth i dwie jej kompozycje. Piękne i świetnie zaaranżowane i zagrane. Angus i Matt Potter of Biloxi. Pani Beth McKee.

0: one of a kind. Now fix me some dinner.
1: I na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa wracam jeszcze do owego albumu The Wild Roots, który tak zachwalałem i który nadal bardzo mnie cieszy. Na zakończenie będzie utwór no taki, co to pasuje do zakończenia, chociaż nie będzie to hasło, które proszę przyjąć jako rzecz zamkniętą i ostateczną. Tytuł tej pieśni brzmi Our Last Goodbye, nasze ostatnie pożegnanie. To nie jest nasze ostatnie pożegnanie, to jest po prostu pożegnanie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. A głównym uczestnikiem tego nagrania jest poza zespołem The Wild Roots John Oates, który je napisał i który zaśpiewa tę pieśń. A ja tylko mówię, że to jest goodbye w sprawie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Specjalnie wybrałam ten utwór, bo Sosnowski jest fanem Gwiezdnych Wojen.
1: Nie przeczę, nie przeczę. Ja tymczasem pozostaję w kręgu muzyki związanej z Gdańskiem, Trójmiastem i Wybrzeżem, bo jak mawia Wojtek Mazolewski, wiatr od morza zawsze zrobi ci dobrze. Chciałbym zaproponować Państwu utwór chyba mojego ulubionego pianisty jazzowego, przynajmniej polskiego pianisty jazzowego, i będzie to utwór Sławka Jaskółkę i jego trio z gościnnym udziałem Macieja Sikały. Utwór zatytułowany Platino.

0: Sławek Jaskółka bardzo dobrze mi się kojarzy. W ogóle bardzo mi go jakoś brakuje. Co on ostatnio robi?
1: Robi ogromną karierę w Japonii. I tam osiąga coraz większe sukcesy i coraz wyższe stopnie w karierze.
0: To skoro już zawędrowaliśmy tak mentalnie aż do Japonii, to teraz ruszymy do bardzo międzynarodowej produkcji i znowu polecę Państwu coś do oglądania, no bo jednak jesteśmy w sezonie jesienno-zimowym. Serial z naszą cudowną Joanną Kulik, The Eddie. Serial o tyle wart uwagi, że właściwie jednym z głównych bohaterów jest tam muzyka. I większość aktorów to muzycy. I utwór z tego serialu, który chciałabym Państwu zaproponować, nosi tytuł Kiss Me in the Morning, ale będzie to wykonanie nie z Joanną Kulik, które można usłyszeć w serialu, tylko z Georgią Smith.

0: Jeżeli już więc zawędrowaliśmy do Japonii i mieliśmy na pokładzie Joannę Kulik, to ja bym chciał zaproponować teraz wykonanie muzyka francuskiego. Jest to akordeonista, który nazywa się Marc Bertomier. I tutaj jeszcze taka zupełnie osobista dygresja związana ze szpitalnictwem. Otóż chyba żadna piosenka ani utwór tak mocno nie kojarzy mi się z wlewem sterydów tuż po pierwszej biopcji, jak właśnie ten utwór. Marc Bertomier i Wiktoria.
1: Ja wolałabym, żebyście jednak państwo Marca Bertomier trochę przyjemniej sobie kojarzyli niż Sosnowski.
0: Nie, jak już państwo usłyszą ten utwór, to na pewno będzie to bardzo przyjemne. Tym bardziej, że na basie gra tutaj mój ulubiony Richard Bona.

A ja teraz zabieram Państwa w sentymentalną podróż do roku 1999, kiedy ukazała się płyta Jimmy'ego Tenora zatytułowana Organizm. I do tego utworu mam jakąś szczególną słabość i ogromny sentyment i zupełnie nie umiem powiedzieć dlaczego, ale bardzo, bardzo skutecznie mnie kołysze. A utwór nosi tytuł My Mind.

0: A czy ty, Góreczka, lubisz fryty?
1: Ale takie fryty z ziemniaków?
0: Takie fryty z ziemniaków, ale również takie fryty muzyczne, kiedy ani forma, ani melodia, ani rytm

0: zespół, który nazywa się Nuda z kropką zaraz za A. W sensie Nuda z kropką. Jeżeli znajdziecie Państwo i wpadniecie w ogóle na taki pomysł, żeby sprawdzić skład tego zespołu, to polecam, bo gra tam cały szereg znakomitych muzyków, którzy występują również z bardzo dobrze Państwu znanymi zespołami.
1: A ja polecam w tym miejscu Instagrama chłopaków, ponieważ uwielbiam ich poczucie humoru. Absolutnie czuję się, jakbym oglądała rejs, a ostatnio było jubileusz rejsu, więc w sam raz jest to dobra okazja, żeby zajrzeć na Instagrama zespołu Nuda.
0: Nuda. Sałatka z pineskami.

A teraz chciałabym wrócić do takiego artysty, który już kiedyś w naszym barszczu się pojawił, czyli do Lionela Luecke. W roku 2000 Lionel Luecke wydał płytę zatytułowaną Mualiko, do której mam ogromny sentyment. I płytę otwiera numer zatytułowany M.E.O., który Lionel wykonuje z pochodzącą z tego samego kraju co on wokalistką, która nazywa się Angelique Kidjo. I brzmi to właśnie tak.

0: Kolejnym utworem, który chcielibyśmy Państwu dzisiaj zaprezentować, będzie utwór zatytułowany Sing to the Moon, który wykonuje Laura Mvula, którą, jeżeli Państwo już słyszeliście, to na pewno zorientowaliście się, że bardzo lubi tą wokalistkę, moja ulubiona i wspaniała kurecka.
1: Prawda, kocham ją. Na pewno jeszcze będzie w naszej audycji.
0: Podobno Laura szuka teraz chłopaka, więc warto to podkreślić. Piosenkę tą Laura wykonuje z zespołem, który nazywa się Snarky Puppy i który na pewno Państwo znacie, a jeżeli Państwo nie znacie, to bardzo polecamy, bo jest to według mnie przynajmniej taki fenomen, który raz na jakiś czas w świecie jazzowym wydarza się i tak przypomina mi to sytuację, jaką jakiś czas temu udało się osiągnąć zespołowi Weather Report, bądź ewentualnie samemu Milesowi Davisowi, kiedy to wykonawcy jazzowi wyprzedają salę z rozmachem godnym rockowych i popularnych zespołów. Snarky Puppy w piosence Sing to the Moon.

0: I teraz na zakończenie znowu wyciągam starocie i w dodatku nie ma tego utworu na Spotify'u ku mojej rozpaczy, bo cała płyta jest absolutnie przepiękna. Był kiedyś taki zespół, który nazywał się Muzykoterapia. Wokalistką tegoż zespołu była niezwykle utalentowana Iza Kowalewska, która jakoś pojawia się i znika, ale od bardzo dawna nie usłyszałam takiego numeru Izy Kowalewskiej, który by jakoś się przebił. I to ogromna szkoda moim zdaniem, bo ona jest naprawdę utalentowana, ma taką lekkość w głosie, z którą się chyba trzeba urodzić. I jeżeli uda się Państwu kiedykolwiek tę płytę, która nosiła tytuł Winobranie, skądś zdobyć, to serdecznie polecam. A my kończymy tytułowym utworem z tego krążka.
1: Za wysłuchanie dzisiejszej majonezowo-jazzowej audycji serdecznie dziękuję Państwu.
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Zligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Baba wymyśliła ten utwór, tak?
1: Holy Devil, też dziwnie pisane, ale tak napisane.
0: No tak. No to taki paradoksik, że święty diabeł niby. A potem było ta ostatnia niedziela Jerzego Petersburskiego. Nie wiem, z którego roku, przedwojenny utwór fantastyczny, który ona wykonała z jakimś panem.
1: No tak, on tam wokalnie się dopisał, ale ona w sumie firmuje całą płytę. Tutaj tytuł tego utworu Burned by the Sun. Też nie wiem, no, próbowaliśmy dojść, ale nie doszliśmy na razie, czy to sam Petersburski tak zarejestrował ten utwór na świat, czy też tutaj dopisano. Ciekawe, że w opisie do płyty sama Sophie mówi, że ten utwór zna z dzieciństwa, ale zna go jako ulubione tango Stalina.
0: No, bo ja słyszałem jakąś taką historię właśnie, tak? że w Rosji bardzo cenili tę piosenkę. Nie mam źródeł w tej chwili do przytoczenia, ale już z tym się spotkałem. Także no, co tu się dziwić, to po sąsiedzku powstawało przecież. A Józef Stalin wielce muzykalnym był przywódcą.
1: Podobno też był utaneczniony, ale...
0: Ale ciekawe, czy sam lubił tańczyć, czy raczej z karabinem.
1: Albo z Rasputinem.
0: No dobrze, a skąd ty wytrzasnąłeś w ogóle taką płytę? Wyjaśnij mi, że się spytam.
1: No bo to mówię właśnie, że tak szukam różnych rzeczy, które odbiegają.
0: No ale przepraszam, no. W sklepie patrzysz napisane Sophie Salomon, to już muszę to mieć?
1: Nie masz tego komputera w domu, no i nie wiesz, jak się nim posługiwać.
0: No wiem, no i wyskakuje mi Sophie Salomon i co ja mówię?
1: Nie, ale to ja szukam, no, wyszukiwarki są różne takie platformy, na których porozumiewają się ludzie, którzy szukają czegoś, co nie jest takie jednoznaczne. Są takie tam znaczki, gdzie można kliknąć na taki maleńki głośniczek i masz fragment dźwięku. No i to w ten sposób się dociera. Przecież nie udawaj, że ty inaczej robisz.
0: Nie, ale na Sophie Salomon nie trafiłem.
1: Ale na Chrisa Rie trafiłeś.
0: Trafiłem,
1: prawda?
0: I to jeszcze przed internetem.
1: I to mi się wydaje, że to jest taki troszkę podobny syndrom jak nasz, że z biegiem czasu, czyli z im się troszkę robimy bardziej dojrzalszymi chłopcyma, to nas zaczynają kręcić takie różne inne rzeczy. I Chris Rea podobny chyba okres ma teraz, bo on troszkę no, z niższej półeczki wiekowej, ale niewiele niższej niż my.
0: No niewiele, i z tej ale rozmowy... tak schyłkowo już patrzy na świat zupełnie, tak się
1: nie,
0: żegna.
1: Nie, on się tak żegna na wszelki wypadek, wydaje mi się, bo no, choroba chorobą, a w rozmowie przyznał mi się, że no, planuje jednak dalsze rzeczy i że takie to w którą stronę będzie zmierzał, to muzyka rejonu Morza Adriatyckiego, ale nie tego od Włoch, tylko tego od byłej Jugosławii.
0: Ojej.
1: A to stąd, że stamtąd przodków ma. I on ma, zresztą widać, jakie ma takie wystające kości policzkowe, a jak popatrzył na swoją córeczkę i się okazało, że ona ma jeszcze bardziej wystające te kości policzkowe, czyli te rysy takie tatarskie jakieś, czy orientalne troszkę.
0: Oczki trochę skośne też.
1: To sobie pomyślał, dlaczego by nie pogrzebać również w korzeniach nie tylko rodzinnych, ale i kulturowych tego rejonu, z którego pochodzi.
0: No ciekawe.
1: A na tej niesłychanej, no w tym niesłychanym albumie 11-płytowym, który wydał, no jest mnóstwo takich świadectw tego, jak on poszukuje i jednocześnie świadectw tego, jak rzeczywiście ta muzyka współczesna się przenika, wzajemnie miesza, że to, co wydaje się na pierwszy rzut ucha brzmi jakimś orientem, nagle nic tego nizowego może skojarzyć się z Europą, tak jak tutaj za chwileczkę będzie, bo...
0: Ale co, przesłuchałeś wszystko z tych 11?
1: Tak, no przesłuchałem, bo ja jestem obowiązkowy, nie, przed wywiadem z nim, no to już wydawało mi się, że nieprzyzwoitą rzeczą byłoby, gdybym szedł nieprzygotowany.
0: To prawda.
1: I teraz będzie coś takiego, co on uważa za swoje odkrycie, że blues celtycki, czyli muzyka irlandzka, ma korzenie afrykańskie, a konkretnie z północy Afryki, czyli od tych wszystkich, którzy przeszli z Afryki do Hiszpanii, a potem jeszcze z Hiszpanii jakoś tam próbowali wodą na Wyspy Brytyjskie i zarazili troszkę tymi nutami Irlandię. Celtic Blue, Chris Rea.

0: duża grupa, bo chyba około 30 artystów nagrała taką podwójną płytę z jego numerami, żeby mu pomóc, no bo dochód z tego miał być przeznaczony na leczenie.
1: Ja tam czytałem gdzieś to jakieś, bo to nie tylko, że on dostał tego zapalenia wątroby i że trzeba go leczyć, ale on z jakiegoś dziwnego powodu nie był ubezpieczony. I to sumy,
0: jak to pan powiedz.
1: No tak, i sumy na to leczenie w amerykańskim systemie zdrowia są po prostu zatrważające, także oni musieli mu chcieć jakoś parę groszy napędzić.
0: No i powstał w związku z tym na tych dwóch płytach, no już jakiś super eklektyczny zestaw, z którego ja wybrałem trzy numery, które wydawały mi się najbardziej przystające do siebie, bo, no bo to tam się dzieją rzeczy bardzo różne, ale o dziwo, być może dlatego, że grają oni wszyscy kompozycje jednego człowieka, więc to jakąś tam lekką łączność ma. Ale Alejandro jest w tle zupełnym. To znaczy, to nie sądzę, żeby nawet jacyś zaprzysiężeni jego fani mogli rozpoznać niektóre utwory. Tak zostały zmienione przez wykonawców.
1: No, myślę, że nie było celem twórców tej płyty, żeby powielać jego, tylko żeby zrobić taką prezentację i warianty różnych jego kompozycji, prawda?
0: No i tutaj troszkę pod twoim kątem poleciałem. No,
1: wybrałem
0: Lucindę, potem Samotnych Chłopaków.
1: Tak, bardzo mnie to cieszy.
0: Lonely Boys, no i Cowboy Junkies, bo też wiem, że lubiłeś. Nie wiem, czy jeszcze lubisz, bo nie znam ich współczesnych
1: dokonań. Ja jakąś tam płytkę odrzuciłem i potem już nie szukałem, bo te wcześniejsze bardzo mi pasowały. No, ale co, Lucinda w formie jak zawsze.
0: Samotne Chłopaki też, a jak się okazuje i Cowboy Junkies na kosz.

0: Alejandro Escovedo jako autor tych trzech utworów. No i chyba utrzymaliśmy się w takiej tej konwencji dzisiaj narzuconej, żeby mieszać i być niejednoznacznymi. My jako słynni prezenterzy oraz artyści jako ci, którzy wymieniają się swoimi osobowościami w zależności od tego, co grają.
1: No dobrze, skomplikowane zdanie powiedziałeś, długie, a ja chciałem dorzucić tylko, że wedle rankingu mojego prywatnego powinna być ładność utworów tak, jak były nadane. Lucinda, Los Lonely Boys i Cowboy Junkies. Ale ci Cowboy Junkies mnie zaskoczyli, bo pięknie zrobili ten kawałek. Także chciałem prywatną pochwałę wygłosić, jeśli można, i zamknąć już ten rozdział, bo widzę, że coś dalej też przyszykowałeś.
0: No tak, bo roztwieramy następny rozdziałek i ten już jest zupełnie taki porąbany, bym powiedział, od strony tego, kto, dlaczego i w jakiej stylistyce. Wykonawca główny jest Jimmy Stur. On jest z pochodzenia Irlandczyk, ale specjalizuje się w repertuarze zwanym polka.
1: On jest super gwiazda Polki w ogóle.
0: Super gwiazda Polki. Tak. I to nie tylko w Ameryce, ale to taki jeden z tych obok Ediego Blazończyka chyba najważniejszy.
1: Tak, ja nawet wynalazłem na jego temat informację, że jest to, nie wiem jak to sformułować po polsku prawidłowo, jedyny wykonawca, który ma tyle rok po roku nominacji do Grammy w dziale Polka, jak nikt inny w historii muzyki rozrywkowej.
0: No tak, tak. To troszkę żal, że Jimmy nie jest naszym rodakiem. I że
1: ale
0: ten...
1: Stur, wiesz, jakby nie, tak nie, poskrobać.
0: Na pewno nie on jest Irlandczyk. Natomiast gdzieś tutaj sobie wypisałem, bo jacy są jego konkurenci najważniejsi. To jest Eddie Blazończyk, Frankie Jankowicz, Lenny Gomulka, Happy Glad Polka Ben, Frankie tak. Liszka, Brian Marshall i Tex Slavic Playboys, Teppo Valimaki, nie z tego nizowego, Frank Wojnarowski i Bob Zieliński Band.
1: Ale trzeba powiedzieć Janku, że nie jeży tylko Jimmy Stur, nie lekceważy konkurencji i na jego płytach są i Wojnarowskiego kawałki,
0: jak najbardziej,
1: i Blazończyka.
0: Tak. I jeszcze gdzieś to znalazłem, bo taki jego najważniejszy współpracownik, nie wiem, czy udało mi się to tak złapać, ale nie, niestety. Ale też ma taki jakiś kisiel albo...
1: No bo to jest ta grupa, tak.
0: I tak naprawdę to on z tę Polkę, okazuje się, wpadł no nie dlatego, że sobie tak wymyślił, że będzie słynny, tylko od dzieciństwa, bo w tym rejonie, gdzie mieszkał na Florydzie, podobno była taka polska jakaś wioska i tam na wszystkich tych chrzcinach, ślubach i innych uroczystościach te Polki leciały.
1: I zmusili go do lubienia.
0: A on bardzo lubił na tych klarnetach i innych posuwać, no i w ten sposób irlandzko-polsko, ale teraz jeszcze dojdziemy do tego, że no rock and rollowy robi nam się taki blok, bo Jimmy od wielu lat już mieszał różne rzeczy do tego sosowego polku, do tego polkowego sosu. I między innymi Brenda Lee kiedyś słyszałem wpuszczoną w to i Williego Nelsona. A tym razem nagrał płytę zatytułowaną o Jezu, jak ona się to może po wszystkim już jak wypuścimy.
1: Tak, bo to jakieś takie nawiązanie do...
0: W każdym razie było rock i roll i polka do tego. To szybciutko teraz zapuśćmy trzy nagrania, w których dwa razy wystąpi mój ulubiony Delbert McClinton. No i w jednym to już zupełne zaskoczenie, prawda? Dwayne Eddy z jego twęgowatą gitarą. No i trzy znakomite standardy rock'n'rollowe przerobione na wesołą polkę. Brzdęk.

0: Kolberg, mimo że bardzo tych latał po tych wsiach z tym woreczkiem i zbierał te nutki, to jakoś tych nutek nie udało mu się tak rozrzucić na świat, żeby świat uwierzył, że Kujawiak jest...
1: No to był błąd. No. I potem Irlandczyk gra Polkę. Nie, czy mnie to nie może złościć?
0: Ale też ja słyszałem, że Polka wcale nie jest Polska, tylko jest Czeska.
1: Jest Czeska,
0: tak naprawdę.
1: Dobrze, ja się zgadzam. Ale bardziej mi się podobało, żeby powszechne w Ameryce były, znaczy powszechniejsze, polski bigos i pierogi niż amerykański hamburger w Polsce. No mogę być takie podejście mieć, bardziej patriotyczne?
0: A to może z czasem do tego dojdę. No
1: właśnie. Jedyne, co nam się udało tak naprawdę implantować na rynku amerykańskim spożywczym, to jest kiełbasa. I to muszę sam powiedzieć, że sprawdziłem
0: Polish
1: w wielu miejscach. Nie, kiełbasa mówią. Sosyż to jest nie ma, kiełbasa. I widziałem to w wielu Stanach. Jestem dumny z naszych kiełbasiarzy i masaży.
0: Ale to tylko z nazwy, bo próbowałeś tego?
1: Oczywiście, każdy gatunek próbowałem, gdzie tylko mogłem trafić.
0: I to uważasz, że to jest zbliżone do polskiej kiełbasy?
1: Kształtem bardzo. A jeśli chodzi o smak, to jeżeli trafisz na low fat, żeby nie była pełna takich nawstrzykiwanych tłuszczy, jest zupełnie niezła. Można pociąć tak nożykiem i położyć na grillik. Zupełnie
0: no, jak się narzuca jeszcze tam tych ostrych sosów, to w ogóle nie ma różnicy.
1: No tak, zjadłbym coś.
0: Głodnemu chleb na myśli, jak to mówią.
1: Kiełbasa.
0: North Mississippi All Stars teraz wystąpią dla nas i dla państwa, co już może zbliża nas do tej estetyki, którą my tak bardzo pieścimy, czyli do czegoś, co zbliża się do bluesa, ale też oni są no, w tym swoim bluesowym niby podejściu bardzo oryginalni, no bo też zaczynali jako punkowcy z jednej strony, a z drugiej, ponieważ mają rodzinne bardzo istotne konotacje, takie z tymi dobrymi korzeniami muzycznymi, bo tatuś dwóch braci Dickinsonów był słynnym i jest nadal słynnym producentem wielu znakomitych artystów z naszej półki. I być może, że to ta ich punkowa młodość przemieszana z dziecięcym doświadczeniem przy słuchaniu dokonań taty wpłynęła na to, że North Mississippi All Stars są czymś tak niezwykłym w środowisku bluesowym, nie tylko w Ameryce, ale myślę i na takim szerszym forum.
1: Ja bym tutaj jeszcze troszeczkę się wtrącił, bo dzisiaj mam taki nastrój trochę czupurny, że jak powiedziałeś w środowisku bluesowym, to już zachowałeś się trochę niewspółcześnie, bo oni tyle nawymyślali nowych określeń, właśnie na taką muzykę niedefiniowalną łatwo. Wspomnieliśmy o słowie Amerykana, jest jeszcze roots, jest coś tam, że to w ten sposób oni teraz opakowują, żeby nie było takiego podejrzenia, że ten North American, North Mississippi All Stars to są bluesmeni, którzy zdradzili bluesa, prawda? Żeby nie było takiego myślenia.
0: Nie, ale tam chyba w ogóle nie ma takiego podejścia, że ktoś coś zdradza. No. Jeżeli muzycznie wypowiadasz się w sposób atrakcyjny, nie budzący wątpliwości, że wiesz, o czym mówisz, to jest w porządku.
1: Ale z drugiej strony bardzo dużo jest osób w środowisku tam krytyków, dziennikarzy, prezenterów, którzy nadal uwielbiają nazywać style, gatunki wykonawców. I stąd te etykietki takie pojemniejsze, że jeszcze dodam jedną, która bardzo często się pojawia. Jam band. Oni mogą zagrać wszystko, aby to było długie, improwizowalne i pasuje wtedy do tej przegródki, prawda?
0: A jednocześnie ja wiem, co to jest jam band.
1: Ja
0: wiem, że na przykład do takiego gatunku nie zakwalifikowałbym Jimmy'ego Sztura, prawda? Mimo, że on może grać długo i mogą mu improwizować na tych klarnetach.
1: Chociaż nie wykluczone, że on któregoś dnia jednak stanie się jam bandem, ale to jeszcze nie nastąpiło.
0: North Mississippi All Stars jam bandem nie są. I to też mogę kiedyś wytłumaczyć, dlaczego tak uważam, ale niewątpliwie to jest wielka nadzieja młodych, jeśli chodzi o ten nasz bluesowy świat i wielka nadzieja białych i biało-czarnych.
1: Nawet jeszcze paru innych.

0: kolejne próby przeniesienia muzyki afrykańskiej do Ameryki, a co potem stało się jakąś pierwociną bluesa, więc ten rzeczony...
1: Już nikt nie gra więcej na fujarce teraz?
0: Na jednym z filmów z tej serii Martina Scorsese występował jeszcze, bo żył wtedy Ota Turner i prezentował swoją wnuczkę, aha, która potrafiła też na tej fujareczce coś zagrać.
1: Może,
0: jeżeli nie zarazi się R&B i hip-hopem, to może, może się ustawi.
1: Się nie zarazi. Tak. W Polsce jeszcze Dominik Kuta kiedyś grał na fujarce z czerwonymi gitarami, ale to chyba inna fujarka była.
0: Ona była zrobiona z drzewna, a nie z trzciny
1: cukrowej.
0: No właśnie,
1: tak. To przepraszam, taki wyskoczyłem jak Filip z konopi.
0: I teraz jeszcze raz wróćmy do naszych wspólnych przeżyć koncertowych, bo będą dwa fragmenty z nowej płyty Dereka Traxa. Byliśmy razem na koncercie pod dużym wrażeniem. Na tej płycie słyszymy mnóstwo z tych dźwięków, które tam on grał. I znowu przeplata. No znowu przeplata bardzo w klimaty, stylistyki i wręcz ideologie, powiedziałbym, muzyczne, bo zaczniemy takim długim, rozbudowanym utworem zapożyczonym z folkloru pakistańskiego.
1: Nusrat Fateh Ali Khan.
0: Najwybitniejszy przedstawiciel.
1: Dobrze pamiętam.
0: Tak, świetnie. Czy jeszcze może tytuł też pamiętasz?
1: Oczywiście, bo... wydaje mi się, że jeśli sięgnę pamięcią, to Sahib Teri Bandi.
0: Ależ jak najbardziej.
1: Nusrata Fateh Ali Khana.
0: A potem coś, co stało się piosenką tygodnia czy miesiąca w naszej radiostacji. Bardzo miły utwór I'd Rather Be Blind, Crippled and Crazy. Oczywiście też Dereka Traxa.
1: Z tym, że już kompozytorem nie jest Nusrat Fateh Ali Khan.
0: Nie mógł być, bo to jest kompozycja, którą już ktoś inny skomponował przed nim.
1: Chyba, że Nusrat by się dopisał, ale to jest w złym
0: Ale tonie. Oni się nie kolegowali z Donem Robeyem, a Don Robey jest głównym winowajcą tego właśnie utworu. No to co? Do Dereka przechodzimy teraz.

na rynku, ale sprzedał się w nikłych jakichś tam nakładach, bo promocji nie było, a może ja też sam to niespecjalnie dobrze wymyśliłem. W każdym razie na tym dwupłytowym albumie zatytułowanym Just For You znalazło się wiele takich piosenek, które, jak sądzę, słuchaczom Radia Baobab też przypadną do gustu. I w związku z tym teraz właśnie zapraszam na wersję radiową owego dwupłytowego albumu. W inwokacji do tej płyty napisałem mniej więcej tak. Wyłącz telewizor, zamknij oczy, bo teraz będzie piosenka, czyli tekst i muzyka, głos i instrumenty. Może też klimat. Najlepiej, kiedy wszystko idealnie współgra ze sobą. Tyle jest jednak pięknych piosenek, które nie są doskonałe, a w różnych sytuacjach wydają się właśnie idealne. Tekst w nieznanym języku lub zawiłość poetyckiej frazy sprawiają, że nie zawsze jest jasne, co autor miał na myśli. A mimo to występuje taka tajemnicza siła głosu, która z muzyką wywołuje miły dreszcz. No, jak można inaczej niż właśnie takim urokiem chrypiących fraz wytłumaczyć ogromną popularność Leonarda Cohena w Polsce? Kto rozumie tak naprawdę, co on śpiewa? Ilu nas jest? Tych kilkadziesiąt piosenek, które teraz zaprezentuję, one są takim męskim punktem widzenia, czy raczej męskim punktem chrypienia. Ale myślę, że słuchaczko i słuchaczu, znajdziesz tutaj coś dla siebie. Just for you.

Forever. I never.

Kto dziś pamięta Terence'a Trenta D'Arby i jego fantastyczną, jak sądził, płytę. Przejdźmy teraz do mojego ulubieńca, J.J. Cale'a. Jean-Jacques, bo tak naprawdę brzmią jego imiona, owe J.J. I jego muzyka kojarzą się nam z kołysaniem, odprężeniem, jakąś taką tajemnicą gorącą. No ale ogólnie rzecz biorąc, wszystko to jest na luzie. Jednakowoż życie i bliźnich Jean-Jacques traktuje poważnie. Piosenką Sensitive Kind zwraca uwagę na to, by pielęgnować wrażliwość ukochanej osoby. Ten apel, połączony z piękną melodią, podchwyciło wielu wykonawców, przejętych, jak sądzę, również wagą samego problemu. Ale byli to wyłącznie mężczyźni. Dlaczego, zastanawiam się, nie ma wśród nich żadnej kobiety? To znaczy wśród wykonawców, którzy wagę problemu pielęgnowania wrażliwości ukochanej osoby dostrzegli. J.J. Cale, Sensitive Kind.

bezdzietnym młodzieńcu, któremu przewrotna wróżka przepowiedziała, że przed wschodem słońca spojrzy w oczy ukochanej, a czekał widocznie na tę ukochaną biedny samotnik. Po bezsennej nocy, podczas której ta miłość nie nadeszła, chłopak pobiegł do wróżki z reklamacją. Spojrzał jej w oczy, no i zrozumiał, że z wróżkami nie ma żartów. De iguanas fortune tera.

skali i barwie, mianowicie do głosu Nilsona, który to głos podziwiali wszyscy współcześni, a mówimy o przełomie lat 60. i 70., nawet z Beatlesami na czele. Everybody's talking. Nilsson wyśpiewał tą pieśnią hymn na cześć przyjemności obcowania z naturą. Unoszony promieniami słońca, strugami deszczu, letnią bryzą, szumem oceanu, ucieka od rzeczywistości. Nie może jednakowoż porzucić wspomnienia o ukochanej. Nilsson, Everybody's Talking.

znanej przez George'ego Fame'a z Billem Wymanem i jego Rhythm Kings. Teraz przychodzi czas na coś zupełnie innego. Z 1973 roku nagranie grupy Hot Chocolate. It Started With A Kiss. No to rzeczywiście estetyka troszkę nie z mojej bajki, ale z filozofią przekazu tego utworu trudno się nie zgodzić, bo czy jest wśród nas ktoś, kto zaczął inaczej niż od pocałunku? It Started With A Kiss.

Jest w tym naprawdę jakaś zadziwiająca pogoda ducha. Natomiast solo mokrego saksofonu w tym utworze jest smutne do łez. Fats Domino, help me.

John Hyatt mówi, że przyzwyczajenie jest jak gdyby drugą naturą. Takie troszkę przysłowie jak gdyby mu z tego wyszło. I tę mądrość przenosi Hyatt do sfery emocji. Kolejna wielka miłość może się okazać tylko przyzwyczajeniem. Prawda? Tak to bywa. Niby racja. No ale dlaczego miałoby się to przydarzyć właśnie mnie? A może jednak warto spróbować? Old Habits, John Hyatt.

tych Bill Withers i jego Ain't No Sunshine. To jest teoretycznie piosenka dosyć smutna, bo słońce gaśnie, gdy odchodzisz. No ale tak naprawdę, jak się dobrze temu przyjrzeć, to się okaże, że jest to piosenka optymistyczna. Bo z tekstu wynika, że owo odchodzenie w tym przypadku jest czynnością powtarzalną. Skoro jest powtarzalną, to są też powroty, którym z pewnością już towarzyszy blask słońca wschodzącego. A każdy przecież wschód słońca jest zwiastunem dobrej przyszłości. No i w ten oto sposób zinterpretowaliśmy smutną piosenkę jako pozytywną. Bill Withers, Ain't No Sunshine.

I've made up my mind to give myself to you. Autor Bob Dylan. Tym razem w wykonaniu nie autorskim, tylko właśnie w wykonaniu The Cowboy Junkies. A to wykonanie pojawiło się razem z 14 innymi na takiej no, niedostępnej niestety szerzej płycie zatytułowanej Dylan Revisited. I to jest płyta dołączona do czerwcowego wydania magazynu Uncut, czerwcowego w 2021 roku. Nie dość tego, że są tam różne nowe wersje utworów Dylana, znanych z bardziej zamierzchłej i bardziej współczesnej przeszłości, to jest też jedno nagranie samego Dylana, które nigdy dotychczas nie było publikowane oficjalnie. Ale do niego może kiedyś dotrzemy przy innej okazji. Teraz chciałbym jeszcze przedstawić jeden utwór, jedno nagranie w interpretacji nieautorskiej. Mianowicie będzie to This Wheel's on Fire, które usłyszymy za chwilkę w wykonaniu Richarda Thompsona.

początek około Dylanowy, a ciąg dalszy związany z niedawną, ale już dosyć rozbudowaną tradycją Radia Baobab, a konkretnie nawet Bielszego Odcienia Bluesa. Jak Państwo pamiętają, kilka miesięcy temu ogłosiłem taką akcję, która polega na tym, żeby patroni, patronki, słuchaczki, słuchacze nadsyłali mi swoje 2-3 ulubione utwory, które później będą prezentowane właśnie w naszym cyklu, w Bielszym Odcieniu Bluesa. No i odzew jest, szczerze powiem, taki sobie średni. No, nie zostałem zarzucony dziesiątkami tysięcy propozycji, ale powoli, powoli napływają. Wśród tych, którzy zdecydowali się jako pierwsi zdradzić nam swoje ulubione nagrania, znalazł się nasz patron, pan Wojciech Kramek. Nie napisał specjalnie rozbudowanego listu, poza tym, że wyliczył 3 utwory, 3 nagrania i pięknie się pod nimi podpisał. Muszę przyznać, że jest to wybór dosyć nietypowy i powiedziałbym taki nawet wysublimowany, w tym sensie, że nie są to nagrania bardzo popularne, nie są to wykonawcy też z pierwszych stron ilustrowanych magazynów bluesowych, ale świadczą o tym, że pan Wojciech Kramek sięga głęboko do bluesowej fonografii. I nie zachowując wprawdzie kolejności, w jakiej pan Wojciech wymienił swoje 3 nagrania, chciałbym zacząć od wykonawcy, który chyba w sumie zadebiutuje w Bielszym Odcieniu Bluesa, bo nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek prezentował jakieś nagranie artysty, który występuje pod pseudonimem Left Hand Freddy. To wokalista i gitarzysta holenderski, który od dobrych może nawet 10 lat cieszy publiczność holenderską swoim graniem. Rzeczywiście jest leworęczny w tym sensie, że prawą rękę ma na gryfie, a lewą przebiera po strunach. I myślę, że stąd wzięło się jego artystyczne zawołanie. W wykonaniu Left Hand Freddy'ego utwór zatytułowany Have to Make a Change z albumu Back on Track.

Słuchamy wyboru naszego patrona, pana Wojciecha Kramka, który wśród trzech nagrań umieścił nagranie jednej kobiety. A tą kobietą jest brytyjska wokalistka Maria Danes. I oto ona w bardzo dynamicznym nagraniu zatytułowanym Slaughterhouse Blues.

Na deser z tego trzydaniowego zestawu pana Wojciecha Kramka wybrałem sobie nagranie Michaela Powersa, wokalisty i gitarzysty z północnego zachodu Stanów Zjednoczonych, który też zwrócił przed laty moją uwagę swoją płytą zatytułowaną Onyx Root. Jest tam kilka wspaniałych nagrań, no ale pan Wojciech wybrał utwór zatytułowany Another Man Down. Oto Michael Powers –

Niejako w uzupełnieniu wyboru pana Wojciecha Kramka ja przygotowałem swoje ulubione nagranie z albumu Michaela Powersa z tej płyty Onyx Root. To kompozycja Chestera Burnetta. Wiedzą państwo, kto to jest. Zatytułowana Babies Got a Train. Tak mi się ten utwór kiedyś spodobał, że nawet umieściłem go na mojej składance zatytułowanej Just For You i wiem, że dzięki temu wielu fanów bluesa trafiło właśnie na Michaela Powersa i na jego twórczość. No więc Michael Powers teraz ponownie. Babies Got a Train.

A teraz coś z naszego rodzimego rynku. Wiedzą Państwo, bo o tym była już mowa i w innych moich audycjach, chociażby w Radiu Nowy Świat, że jest już z nami najnowszy, zresztą pierwszy solowy album Sebastiana Rydla, zatytułowany, skomplikowana to jest nazwa, długa i niezbyt atrakcyjna, bym powiedział, Radio Sessions w studiu koncertowym imienia Jerzego Haralda w Katowicach. Tytuł jest nieatrakcyjny, ale sama płyta, jej zawartość, a także estetyka edytorska jest na najwyższym poziomie. Jeszcze dwa słowa oczywiście o tym albumie, a teraz proszę posłuchać, jak brzmi utwór zatytułowany Gdy patrzę w twoją twarz. Sebastianowi Rydlowi towarzyszy na gitarze Jerzy Styczyński.

Bardzo, bardzo polecam wszystkim patronkom i patronom nową płytę Sebastiana Riegla, solową płytę zrealizowaną we współpracy z kwartetem Piotra Steczka. Płytę bardzo osobistą, bardzo melodyjną, bardzo poetycką i taką trochę odmienną od tego, do przyzwyczaił nas Sebastian Riegel jako lider grupy Cree. Natomiast nowa płyta JJ Band, zatytułowana po prostu 2021, nie wymyka się już żadnym kryteriom, które dotychczas były przykładane do muzyki tej zacnej orkiestry. Proszę posłuchać, jak rozpoczyna się ten album. Introdukcją jest gitarowy wstęp Jacka Jagusia, który później przeradza się w utwór już w pełni zespołowy. Nagranie nosi tytuł Więcej, Więcej.

Płyta 2021 zespołu JJ Band ma też w swoim repertuarze jedno nagranie, które ma charakter singlowy, czyli taki, który ma promować cały album. Być może został on przez muzyków wybrany dlatego, że nie jest to utwór z czystej kategorii blues, czy rock, bo to jest takie piękne skrzyżowanie ballady, lekkiego folku, gitar rocka z miłym, angażującym słuchacza tekstem. A całość nosi tytuł Cudowny Świat. Oto Cudowny Świat zespołu JJ Band.

I zmieńmy nastrój teraz ponownie i oddajmy się kołysaniu muzyki gospel. Gospel, jak wszyscy wiemy, i blues w jednym stoją domu, jeśli chodzi o formę muzyczną. Tyle tylko, że gospel zwraca się przede wszystkim nie do słuchacza, ale do najwyższego, czyli do tego, który nas wszystkich według wykonawców gospel ogarnia swoją opieką. W 2021 roku ukazał się album Mary Clayton zatytułowany Beautiful Scars. I teraz już bez specjalnych komentarzy chciałbym, żebyśmy się wspólnie zaangażowali i zanurzyli w klimat muzykowania gospelowego, a to za pośrednictwem dwóch pieśni. A Song for You to taki numer, który znamy na przykład z pięknych wykonań Raya Charlesa, no ale w wykonaniu damy Mary Clayton brzmi on zupełnie inaczej. I do tego jeszcze drugie nagranie, taki tradycyjny gospelowy utwór zatytułowany Touch the Hem of His Garment, w którym Mary Clayton towarzyszy męski chór gospelowy.

Żeby poszerzyć paletę stylistyczną, którą prezentuję w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, teraz będzie nawiązanie do muzyki nowoorleańskiej, do takiego jazziku nowoorleańskiego, a to za przyczyną albumu Marie Mulder, który ukaże się w czerwcu 2021 roku i będzie to utwór zatytułowany Let's Get Happy Together. I oto tytułowe nagranie z tego albumu, a Marie Mulder towarzyszy Tuba Skinny, formacja kultywująca najlepsze tradycje muzyki nowoorleańskiej.

Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa chciałbym kołysaneczkę jakąś zagrać, chociaż to jest kołysanka bardzo umowna, bo można tego nagrania przecież słuchać także w ciągu dnia, na przykład wtedy, kiedy poczujemy się przez chwilę nieco zmęczeni i przyłożymy łebek do poduszeczki, by zdrzemnąć się, a następnie ożywczo obudzić i dalej pracować ku chwale ojczyzny. To nagranie nosi tytuł Sleeping with the Blues i pochodzi z albumu Boba Corritore z przyjaciółmi. Boba Corritore, który nagrał właśnie z nimi kilkanaście świetnych bluesowych standardów i utworów, które brzmią jak standardy. A w Sleeping with the Blues z Bobem Corritore, który oczywiście gra na harmonijce, usłyszymy śpiewającego Johnny'ego Rawlsa. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Thank you so much, ladies and gentlemen. Mr. Reese Wadham's on the keyboards. Tommy Shannon on the bass. Chris Whipple-Layden on the drums. And I'm still Stevie Ray. And this is Double Trouble, I guarantee.
1: Następny longier jest longierem bardzo historycznym, chociaż odbiegającym od takiej historycznej normy. Bo jeżeli wspomnimy słynny koncert Ten Years After na festiwalu Woodstock, no to natychmiast wszystkim to się skojarzy z I'm Going Home, tą 9-minutową chyba wersją. Ale w miarę rozwoju kariery Ten Years After pod wodzą Alvina Lee też podczas koncertów rozbijał różne tematy muzyczne w konwencji bardzo swobodnych improwizacji. Tak też było w przypadku płyty Stonehenge, która oryginalnie ukazała się w 1972 roku, no ale 30 lat później została ta płyta ponownie wydana, zremasterowana, no i opatrzona dodatkowymi nagraniami. Wśród tych dodatkowych znalazł się utwór zatytułowany Boogie On. To prawie 15 minut czystej muzyki. Oto Ten Years After, rok 1972, Boogie On.

To wydanie pierwszego odcienia bluesa zawierającego cztery bluesowe longiery zakończy bardzo nietypowy dla naszego cyklu utwór zatytułowany Changa's Revenge. To będzie popis Franka Zappy i jego zespołu z albumu Funky Nothingness. Frank Zappa śpiew i gitara, Don Sugarcane Harris skrzypce, Ian Underwood saksofon, Ainsley Dunbar perkusja, Max Bennett electric bass. Changa's Revenge. To był pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

właśnie wydaniu naszej audycji. Bonnie Raitt, Bob Dylan, Delbert McClinton, The Rolling Stones, Lucinda Williams, John Mayer, Greg Allman, Ray Wiley Hubbard i Don Was. Myślę, że to ostatnie imię i nazwisko może wzbudzić lekkie zdziwienie, ale dla mnie Don Was jest postacią, dzięki której znaczna część tej muzyki, która trafia do serc i uszu słuchaczek i słuchaczy Radia Baobab, że Don Was jest odpowiedzialny za znaczną część tego właśnie brzmienia. Bo Don Was, muzyk z Detroit, kiedyś o dosyć lokalnej sławie, stał się jednym z najbardziej wpływowych producentów rocka, bluesa, country, jazzu, a to dzięki temu, że właśnie zdołał wprowadzić do obiegu albumy najznakomitszych wykonawców przełomu wieków. Właśnie tych, których Państwu na początku zasugerowałem. A do zajęcia się postacią Dona Was sprawiło fakt, że wczesną jesienią 2025 roku ukazał się, no z rzadka on nagrywa swoje własne płyty, ukazał się firmowany przez niego album zatytułowany Groove in the Face of Adversity, a Don Was prowadzi tu zestaw muzyków, którzy nazwali się Pan Detroit Ensemble. Posłuchajmy na wstępie utworu zatytułowanego Midnight Marauders, który otwiera ten właśnie album.

That was And the Pan Detroit Ensemble, Midnight Marauders. To jest rok 2025. A teraz cofniemy się do 1989 roku, kiedy to nastąpił pewien przełomowy moment w karierze Don Was'a i w karierze Bonnie Raitt, bowiem Don Was wyprodukował jej album zatytułowany Nick of Time, który okazał się niezwykłym sukcesem. Sprzedał się w nakładzie ponad 7 milionów egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych, no i zdobył 3 nagrody Grammy. Świetny początek zarówno dla Bonnie Raitt, jak i dla Donna Was. Z albumu Nick of Time posłuchajmy 2 nagrań, w których towarzyszy Bonnie Raitt także Kim Wilson, oczywiście zaangażowany do studia przez Donna Wells. The Road Is My Middle Name i Real Man, Bonnie Raitt.

Rok później Don Was został zaproszony przez samego Boba Dylana do wyprodukowania albumu, który ukazał się pod tytułem Under the Red Sky. Wozowi udało się tutaj ściągnąć do studia rzeczywiście niezwykły zupełnie zestaw muzyków, a moją uwagę zwróciło to, że w kilku nagraniach słyszymy dwie fantastyczne gitary. I to gitary braterskie, bo to są Jimmy i Stevie Ray Vaughan. Usłyszymy ich za chwilę w nagraniu 10,000 Men. Bob Dylan z albumu Under the Red Sky.

Dwa lata później, rok 1992, Don Was produkuje album Delberta McClintona Every Time I Roll the Dice. I też był to kolejny krok do osiągnięcia przez Delberta McClintona, który był bardzo ceniony przez w kręgach artystycznych, ale jeszcze nie zdobył znacznego wsparcia ze strony fanek i fanów. A właśnie ten album Never Been Rocked Enough osiągnął ogromny sukces komercyjny. Z tej płyty Every Time I Roll the Dice.

Z zespołem The Rolling Stones Don Was pracował chyba 6-krotnie. A my zajmiemy się płytą Stripped, rok 1995, na której to płycie Stonesi powrócili do szeregu utworów zamierzchłej przeszłości. Numer zatytułowany Shine a Light oryginalnie ukazał się na albumie Exile on Main Street w 1972 roku, no a tutaj Don Was odnowił brzmienie tego numeru na albumie Stripped, rok 1995. You ready? You okay?

Wkraczamy w XXI stulecie. Lucinda Williams, z którą przy wielu projektach koncertowych i studyjnych pracował Don Was. Utwór Kiss Like Your Kiss znalazł się także na soundtracku do obrazu zatytułowanego True Blood w 2010 roku, no a niezależnie od tego był też jednym z najistotniejszych elementów płyty Blessed, wydanej w 2011 roku przez Lucinda Williams.

do ducha klasycznego amerykańskiego folk rocka lat 70. Zresztą nie tylko folk rocka, bo w tym nagraniu, które Państwo za chwilę usłyszą, czyli Queen of California, John Mayer i Don Was powracają do słynnych brzmień grupy The Allman Brothers Band. John Mayer, Queen of California.

Wspomnieliśmy The Allman Brothers Band, no więc teraz poświęćmy chwilę uwagi Gregowi Allmanowi, którego pożegnalna płyta Southern Blood, wydana w 2017 roku, to też owoc współpracy z Donem Was. Z tego albumu usłyszymy numer Boba Dylana Going, Going, Gone.

kolejnym nagraniu usłyszymy absolutnie niezwykłe zgromadzenie wykonawców. Firmuje to nagranie Ray Wiley Hubbard, Teksańczyk. Utwór nosi tytuł Bad Trick. No a poza Donem Wozem, bo oczywiście on tutaj też gra na basie, usłyszymy Joe Walsha, Chrisa Robinsona i Ringo Starra.

sygnalizowałem, że wielokrotnie Don Was współpracował z zespołem The Rolling Stones. Na albumie Hackney Diamonds rok 2023 znalazł się jeden tylko numer, który współprodukował Don Was. To utwór zatytułowany Live by the Sword. W tym nagraniu Don Was zajął się opracowaniem brzmienia bębnów Charlie'ego Wattsa, którego wówczas nie było już wśród żywych. The Rolling Stones, Live by the Sword.

I na koniec tego spotkania z osiągnięciami głównie producenckimi Donna Woods, teraz usłyszymy nagranie z płyty, którą sam firmuje. Wspomniany już na początku album Donna Woods and the Pan Detroit Ensemble. To spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa kończy nagranie Nubian Lady. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Zaglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Zespół The Band wykonał utwór zatytułowany It Makes No Difference. To kompozycja Robiego Robertsona. Pan Irek nie dał jasnego komunikatu, jaką wersję tego nagrania chciałby usłyszeć. Ja zdecydowałem się na wersję studyjną z albumu Northern Lights Southern Cross z 1975 roku. Być może, że pan Irek oczekiwał, że będzie to wersja z Last Waltz. No ale mam nadzieję, że nie będzie to zmieniało ogólnego charakteru propozycji pana Irka. Dlaczego powiedziałem wstępnie, że być może to nagranie da nam wszystkim pojęcie o tym, jaka jest muzyczna dusza pana Irka? Bo The Band to jest taki zespół, który jest absolutnie niejednoznaczny, przynajmniej z mojego punktu słyszenia. Ta niejednoznaczność wynika z trudności zakwalifikowania zespołu The Band do jakiejkolwiek kategorii muzycznej, bo splatają się w ich działalności wszystkie w zasadzie kierunki muzyki popularnej ubiegłego stulecia. Bo jest i rock and roll, jest i folk, jest i country, jest i trochę bluesa, no i jest coś, co jest istotne, czyli improwizacja w wielu nagraniach, zwłaszcza tych koncertowych. I taka jest też propozycja programowa pana Irka w tej właśnie audycji. Są to nagrania, wydawałoby się, z różnych półek, różnych stylistyk, ale wszystkie te nagrania mają w sobie jednak taką niejednoznaczność, że z całą pewnością trudno jest zakwalifikować je do jakiejś konkretnej szufladki. Kolejne nagranie, które pochodzi z listy naszego patrona, to nagranie Todda Rundgrena, zatytułowane Dust in the Wind. Todd Rundgren wiąże się troszkę z The Band, bo przecież był realizatorem, inżynierem dźwięku przy ich produkcjach i bardzo też przyczyniał się produkcyjnie do przynajmniej dwóch płyt The Band. No ale sam Todd Rundgren to jest osobowość bardzo niezwykła i też absolutnie niejednoznaczna. Trudno w większości jego dokonań nagraniowych doszukać się wprost jakichś związków z bluesowymi korzeniami, ale pamiętam, że na jednej ze swoich płyt właśnie zasygnalizował, skąd się bierze jego muzyczna wyobraźnia, cytując tam dosłownie dwa znane utwory z kręgu bluesa. Ale ten utwór, który teraz zaprezentujemy, czyli Dust in the Wind z albumu Something Anything z 1972 roku, może być traktowany po prostu jako wizytówka odmienności Todda Rundgrena w dwudziestowiecznym rock'n'rollu.
1: Here we go!
2: Coming at ya!

Jak państwo myślą, co mogą mieć wspólnego Woody Allen, Burt Bacharach i muzyka garażowa? No wydaje się, że nic bardziej odległego, a tymczasem właśnie dzięki wyborowi kolejnego nagrania przez naszego patrona, pana Irka Rodackiego, okazuje się, że można znaleźć taki związek. Pan Irek zaproponował piosenkę zatytułowaną My Little Red Book w wykonaniu zespołu Love. Ta piosenka ma dosyć zawiłą historię. Oryginalnie była fragmentem ścieżki dźwiękowej do filmu Woody'ego Allena What's New Pussycat z 1965 roku. Do tego obrazu muzykę napisał Burt Bacharach, a teksty napisał Hal David. Oryginalną wersję nagrał zespół Manfred Mann. A właśnie zespół Manfred Mann był w owym czasie jednym z ulubionych wykonawców, członków amerykańskiego zespołu Love. Lider zespołu, czyli Arthur Lee, i gitarzysta Johnny Eccles byli na filmie What's New Pussycat i zachwycili się tym właśnie numerem My Little Red Book. Postanowili z tego zrobić własną wersję. I właśnie ich wersja, ich nagranie jest uważane za jedno z wzorcowych nagrań garażowych, czyli takiej muzyki, która emanuje szorstkością, ekspresją i dynamizmem. Oto My Little Red Book w wykonaniu zespołu Love.

Pora teraz, żeby posłuchać, co sam pan Irek Rodacki ma do powiedzenia na temat swoich gustów muzycznych. Pisze tak. Muzyki słucham przeróżnej, a wszelkie wybory typu ulubiony utwór, płyta są zawsze odbiciem chwili, tu i teraz. Gdyby obudzić mnie w środku nocy pytaniem o mój ulubiony zespół, to odpowiedź najpewniej by brzmiała King Crimson między 73 a 74 rokiem. A drugim wyborem byłby najprawdopodobniej The Band. Choć ramy czasowe te same, to przecież inne światy. Zatrzymajmy się teraz przy tych ramach czasowych, bo te nagrania, które prezentowaliśmy, to jest pierwsza połowa lat 70. ubiegłego stulecia i tak też rzeczy się mają przy kolejnej propozycji pana Irka, czyli przy nagraniu grupy Faces i tytule Maybe I'm Amazed. Kompozycja Paula McCartneya, rok 1971, to nagranie ukazało się na albumie Long Player grupy Faces.

Wracam teraz ponownie do listu pana Irka Rodackiego, naszego patrona, który pisze tak. Co do wyboru, to próbowałem pewnej różnorodności, ograniczając się jednak, w moim mniemaniu, przynajmniej profilem programu. No, może niepotrzebnie. Stąd brak na przykład Bad Brains czy Johna Zorna. Więc może te moje propozycje są eklektyczne, ale jakoś nie aż tak bardzo w moim mniemaniu odległe. No to teraz spróbujmy doświadczyć owej nieodległości. Po zespole The Faces przyszła pora na Lynyrd Skynyrd. Utwór Whiskey Rock'n'Roller z albumu Nothing Fancy, rok 1975.

Kiedy już wydawało mi się, że pan Irek jest skoncentrowany na ostrych wykonawcach z kręgu alternatywy okołorokowej, to w następnym wyborze zasygnalizował, że jednak nie tylko. Oto nagranie z kręgu folkowej ballady. Pani Gillian Welch ze swoim mężem Davidem Rawlingsem zaprezentuje się w utworze Revelator. Nagranie otwiera ich płytę Time z 2001 roku.

Teraz na chwilę odstąpię od programu zaproponowanego przez naszego patrona, pana Irka Rodackiego, żeby wprowadzić państwa w aurę najważniejszego, jak sądzę, utworu zaproponowanego przez niego do tej właśnie audycji. A zaczniemy to wprowadzenie w ten oto sposób.

Don't mess up a good thing. No to taki już prawie para standard muzyki rock'n'rollowej. Kompozycja Olivera Sayna z początku lat 60. wykonywana przez wielu ówczesnych artystów z kręgu wczesnego rock'n'rolla i rhythm and bluesa, a wykonawcami tej wersji byli Fontella Bass i Bobby McClure. No a Fontella Bass to zapewne przede wszystkim ludziom z mojego pokolenia kojarzy się z jej największym przebojem z 1965 roku, mianowicie z wspaniałą, dynamiczną piosenką zatytułowaną Rescue Me.

Fontella Bass, początkowo pianistka, później wokalistka towarzysząca innym wykonawcom. Wreszcie zdobyła się też na kilka świetnych solowych popisów z owym Rescue Me na czele. Powróciła do moich uszu w 2005 roku, kiedy ukazał się jej album No Ways Tired, tak jak jedna ze znanych pieśni z kręgu muzyki gospel. I to cała ta płyta zresztą ma bardzo gospelowy charakter. Ja wybrałem z tego zbioru bardzo dynamiczną, gospelową pieśń zatytułowaną Everlasting Arms, Miss Fontella.

No i teraz pora, żeby wytłumaczyć się, dlaczego nagle odstępstwo od listy zaproponowanej przez pana Irka Rodackiego i dlaczego Fontella Base. Ano dlatego, że jest ona jednym z bardzo istotnych elementów następnego nagrania, zresztą kończącego już to wydanie pierwszego odcienia bluesa. To będzie 9 minut z Art Ensemble of Chicago, czyli z awangardą muzyki jazzowej przełomu lat 60. i 70. Utwór Theme de Yo-Yo pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do bardzo mało znanego, niektórzy nawet twierdzą, że nie wprowadzonego wręcz do dystrybucji filmu Le Stance à Sophie reżyserii Moshe Mizrahi. Pewnie nikt by nie pamiętał o tym filmie, gdyby właśnie nie ścieżka dźwiękowa zrealizowana przez Art Ensemble of Chicago. To był czas, kiedy jeden z założycieli i współliderów Art Ensemble of Chicago, Lester Bowie, był związany więzami uczuciowymi i małżeńskimi właśnie z Fontellą Bass. Theme de Yo-Yo to wspólny popis awangardzistów jazzu lat 70. i Fontelli Bass. Przypomnę, że słuchali Państwo wyboru naszego patrona, pana Irka Rodackiego, i że była to audycja Pierwszy Odcień Bluesa, w której przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.